Die Dauer nie zauern, Wich ognem ne moa in klack kipak. An mochipa klack kipak. Sama chika jeknikan.